yang jurul bay yonenti yalla nuh waye yonenti yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni mi ngi tudon akhanuf wante

bóstwo mogło mówiono mu ci na usiłuj, ale mu interweniż. Mówię nie, dzieli mu akwilaje, dacia akul. Słyszę na co amul wilaje. Sekam nie am wilaje, zach nie am problem. Kon mi fechaba, wietaj, i buko hamentini, i buduna mu ci mój fokku gajda wietaj. Dekraci, ma imię netlinie, sir hajmali, sir radiyallahu ta'ala anku, danna wachni, wietaj, dzieli ak gór. Mune ñaan la ci xaw woon wa ñoom bi soga wacc ci table bi ak waxi ñi es bi soga wacc itam ci table neena ñoom ñaar ñooñu la ci xaw woon kon nga gis ni kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet mu di ci gën mo ko tanu ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala al-itlaq luyitam e natukay bi nga xamanteni mo geul meuna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekkenteni amna tuti lu mu yittewo bo bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit di itam yonenti leg leg ken bashariya day jiyé ci ñoom su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom mu intervenir ba Yusuf ba mucc ci ñaaw dem boobu nga xamante ni naroon na ca dugg waaye bi nga xamante ni njëkkante leen bunt bi moo ko ak ndaw si yepp bi mu jëme ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo yusuf bi mu dawee bu ko bi bunt bi lanu fekk juste e boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa